0: Czas Radio. Zaczas Radio. Zaczas Radio. Zaczas Radio. Zaczas
1: Radio. Hey, knock one more. Can we go thrift shopping?
2: What?